Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie.

0: Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Barbara?
0: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
0: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
0: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
2: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz

0: Głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Ekstra sobota!
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: I po reklamie.

0: karty skontowe Asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
8: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

Ja nie wiem, o co tu chodzi z tym lej na drugą nogę. To pewnie, że jest gorąco i że sobie kończyny polewają, nie? Żeby się schłodzić. Na pewno o to. California Love od White'a 2115. Jeszcze Vivi Simon i Palar w tym numerze. A my w RMF Max po 8 odpalamy sobie sobotnie hity na maksa. Gorąco... Nie wiem, czy dzisiaj będzie tak gorąco. Miejscami tak, ale generalnie dzisiaj w Polsce przelotne deszcze, a gdzieniegdzie nawet intensywne, ale może to i dobrze przy tym zagrożeniu pożarami. Natomiast w RMF Max oczywiście, że będzie gorąco. Postaram się o to zadbać. Dawid Miązek, dzień dobry. A po 10 dołączą do mnie Ada, Krysian i Agata Świderska, czyli ekipa Bratnich Dusz. Za chwilę za to Duke Dumont i Ocean Drive.

0: 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oferta nie dotyczy wielopaków. Biedronka.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Max dowozi.
5: Ale akcja.
4: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa. Please just rewind. Shiny to the max.

Nic do stracenia, Mrozu i Sunnet Grace w RMF Max. Tak sobie mogą podśpiewywać piłkarze, kibice. No dzisiaj serca kibiców już pewnie biją mocniej. Dzisiaj finał Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain w Budapeszcie zmierzy się z Arsenalem. No i Paryżanie są nie jakimiś takimi super zdecydowanymi, ale jednak faworytami bukmacherów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na boisku. No Arsenal też większy.

szans w lidze angielskiej, nie miał na mistrzostwo, a tu proszę, się wygrało. No a jutro jeszcze ważniejszy finał. Finał baraży o Ekstraklasę. Wieczysta Kraków gra z Chrobrym Głogów i tutaj krakowianie są już faworytem zdecydowanym. No i jak awansują, to po raz pierwszy od wielu lat będziemy mieć w Ekstraklasie trzy drużyny z jednego miasta, no bo jeszcze Wisła, Kraków i Krakowia. Więcej tam drużyn niż stadionów. A jeszcze zostając przy sporcie, to wczoraj mieliśmy bratobójczy pojedynek. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet na French Open, a dzisiaj Maja Chwalińska, która ostatnio sprawiła mega sensację, eliminując Belgijkę Mertens, teraz się postara o kolejną niespodziankę. Od 11 będzie grała z Greczynką Sakari. Już można trzymać kciuki. Będziemy w RMF Max oczywiście trzymać ręce na pulsie, rękę na pulsie. A teraz puls nam trochę przyspieszy, bo Bibi Rexa z nami w RMF Max i Faithless New Religion.

0: Jonesami, The Chainsmokers, Easy All The Time w RMF Max. Dobra wiadomość dla tych, którzy zbierają się na jakiś weekendowy wypad, a jeszcze przed nimi wizyta na stacji benzynowej. Znaczy inaczej, dobra i zła wiadomość. Zła jest taka, że ceny paliw dalej są wysokie, ale teraz są trochę niższe i są najniższe od marca, czyli od inwazji na Iran. Średnia cena 95 w Polsce to 6,27, a diesel średnio kosztuje 6,50. Czyli dalej możemy płakać przy dystrybutorze, ale powiedzmy, że już trochę mniej intensywnie. Ach, gdyby łzy napędzały silniki, ile to by problemów rozwiązało. Rihanna z Calvinem Harrisem za chwilę. We found love. Max.
1: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po

0: konkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
2: To wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim.
2: Zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
16: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
18: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
18: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: I po reklamie.

0: Think About Us, czyli Sony Fodera Duty i Poppy Bascom. Oczywiście słuchacie RMF Maxa. Przed nami nowość bardzo sympatyczna, taka lightowa, chillowa nowość od MGK i Wiz Khalifa, Girl Next Door. Swoją drogą to jest drugi kawałek, który Wiz Khalifa nagrywa, czy współnagrywa o tytule Girl Next Door, bo kiedyś dokładnie pod tym samym tytułem nagrał numer z raperem Skate. To można wybrać, która lepsza. Mnie się ta bardzo podoba. Girl Next Door.
1: To jest nowość

0: mama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
0: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
12: Tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
14: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
15: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
16: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Kto zwalcza ból?
19: Wundery!
18: Kto?
19: Wundery!
20: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: I po reklamie.
24: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
25: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
26: Hity na maksa.
27: RMF Max. Hity na maksa.
28: Hity na maksa.
29: Pogodowo całkiem przyjemnie w Gdańsku, tutaj 21 stopni, chociaż uważajcie na silny wiatr. W Bydgoszczy do 24, w Poznaniu opady deszczu i tutaj 25 stopni na termometrach, w Lublinie 22 i totalnie deszczowo w Krakowie, w Kielcach ochłodzenie z temperaturą do 18 stopni, więc jeśli na przykład w Krakowie będziecie gdzieś wybierali się na spacer dzisiaj i jutro, no to koniecznie pamiętajcie o tym, żeby zabrać parasole.
1: Przed nami teraz 2 dni weekendowe, wypełnione, mam nadzieję, chillem i spokojem, a teraz przed nami Bledka i 2 dni w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

0: We Can Be Friends od Ariany Grande. Słuchacie RMF Max. Za chwileczkę w RMF Max będzie męskie granie orkiestra nareszcie. No a za parę minut będzie o szale na walizki, ale nie takie zwykłe walizki, tylko walizki, dzięki którym pozwiedzamy trochę więcej świata. Albo może zrobimy to taniej. O co chodzi, to za parę minut wyjaśnię. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
8: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. Masz słońce pod kontrolą.
13: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na Maxa.
9: Hity na Maxa.
8: Hity na Maxa.

Talk to you, another E54 Ultra, to jest RMF Max. Tymczasem impostowe walizki skończyły się, zanim się zaczęły. Szef impostu w tym tygodniu pokazał walizkę, która idealnie pasuje do największej skrytki w paczkomacie. No a służy ta walizka do tego, że jak sobie lecimy gdzieś, no na przykład do Włoch powiedzmy, to szukamy sobie promocji na jakiś tani bilet w tanich liniach lotniczych. Żadnego bagażu ze sobą nie bierzemy, tylko nadajemy go właśnie paczkomatem do Włoch, bo za granicą też już paczkomaty są. Przylatujemy, nasze bagaże już tam czekają, no i w ten sam sposób wracamy do Polski. Koniec upychania koszulek w plecaku, koniec ubierania się na cebulkę, żeby zabrać więcej rzeczy ze sobą na pokład. No i impostowa walizka okazała się takim hitem, że skończyła się w momencie uruchomienia sprzedaży. Teraz można się zapisywać na kolejną partię tych walizek, które tanie nie są, 320 zł kosztują. Więc jak się nie załapaliście na impostową walizkę, to ja przypominam, można do paczkomatu wrzucić jakąś inną walizkę i tak nadać ciuchy. Oni tego nie sprawdzają. Naprawdę. Ed Sheeran i Azizam w RMF Max.

0: Don't You Worry Child i Swedish House Mafia z Johnem Martinem. To jest RMF Max. Ja tylko przypomnę, że po 10 do mnie dołączają dziewczyny z Bratnich Dusz, czyli oczywiście Ada Krysian, Agata Świderska, których najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze oczywiście właśnie wczoraj wjechał na YouTube'a RMF Max, na RMF On, na platformy podcastowe, a najnowszym gościem podcastu Bratnie Dusze jest Murci X z ekipy, dawnej ekipy. Najciekawsze fragmenty tej rozmowy po 10 będziemy sobie wypuszczać. Za chwilę prognoza pogody, po niej gips i win.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje,
3: to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
9: Blik. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: Tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Pogodowo całkiem przyjemnie w Gdańsku, tutaj 21 stopni, chociaż uważajcie na silny wiatr. W Bydgoszczy do 24, w Poznaniu opad deszczu i tutaj 25 stopni na termometrach, w Lublinie 22 i totalnie deszczowo w Krakowie, w Kielcach ochłodzenie z temperaturą do 18 stopni, więc jeśli na przykład w Krakowie będziecie gdzieś wybierali się na spacer dzisiaj i jutro, no to koniecznie pamiętajcie o tym, żeby zabrać parasole.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Hity na maksa!

0: Hank City of Venus London to Galaxy w RMF Max. Teraz garść propozycji dla tych, którzy jeszcze nie mają planów na weekend. No to na pewno coś podpowiemy, co można porobić, gdzie można się wybrać. Zapraszam was na Tour de Club, a za chwilę 10:00 pogoda, a po 10:00 dołączają do mnie Ada Krysian i Agata Świderska.
1: Ostatnia sobota maja, a wy nadal nie macie pomysłu, gdzie wyskoczyć wieczorem? No to teraz dajcie trochę głośniej, bo zaczynamy Tour de Club w RMF Max. Piotr Świderski, siemaneczko, zapraszam. Na początek leci Poznań i Klub Pacza. Tutaj po 22 wystartuje Matys Birthday Celebration. Oprócz samego solenizanta tej wyjątkowej nocy o dobrą, hausową selekcję zadbają Tom Forrester oraz Soban. Zmieniamy lokal i przenosimy się do Trójmiasta, a konkretnie to do Gdyni, do klubu Nowy Harem. Tutaj po 22 wystartuje cykliczne Saturday Session z DJ-em Damakerem za sterami. Osoby z listy facebookowej mają wstęp wolny do godziny 23. Bardzo fajne sobotnie granie szykuje się dzisiaj w gdańskim Greju Dance Like the Night ze specjalnym dance show Dream Team Dancers za sterami Mundek, a w Red Roomie Duty Fresh będzie kręcił parkietem w klimatach R&B. No i jeszcze na koniec Warszawa Club Explosion. Tutaj dzisiaj koncert Carlosa, byłego wokalisty Bad Boys Blue.
2: Reklama.
3: Barbara?
2: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Uwaga! Leci w górę!
10: Uwaga! Leci w dół!
11: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Dance jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest, 100 kropka.
2: I po reklamie.

0: Rutyna Maxa.
1: Zdecydowanie o parasolach muszą pamiętać dzisiaj mieszkańcy Krakowa czy Kielc, bo tutaj zapowiada nam się deszczowy weekend z temperaturą od 18 do 20 kresek na termometrach. Biometr będzie niekorzystny, momentami możecie być śpiący. To będzie idealny weekend w tych miastach na to, żeby sobie po prostu poodpoczywać w domu i pochillować. Więcej szczęścia mają w Białymstoku, tutaj 23 stopnie i totalnie słonecznie, podobnie w Bydgoszczy i Gdańsku.
2: No patrzcie, kto się pojawił po 3-tygodniowej przerwie. Wróciły księżniczki.
3: Dzień dobry.
4: Ostatni raz jak się widzieliśmy, to prawie zima była. Teraz już tak cieplutko, więc no fajnie. Zmiany.
2: Fajnie. Są z nami z powrotem Ada Krysian, Agata Świderska. To jest znak, że bratnie dusze w pełni wracają na antenę RMF Max. A kto dzisiaj jeszcze z nami wróci?
4: Jeszcze z nami jest Dawid Miązek. A dzisiaj wraca Murcik z nową rozmową w Bratnich Duszach.
2: No dobrze, to zaraz jeszcze Murcik przedstawimy tym, którzy nie na bieżąco może są z tematami starej ekipy, a wracamy sobie na razie do muzyki. Andy Dust, Harris i Zokaria.

0: No i patrzcie, wyobrażałyście sobie, że Roxy zrobi duet z White'em 2115, bo tak trochę?
1: A ja sobie wyobrażałam.
0: A, widzisz.
1: To dla mnie to było dobre dopasowanie.
2: Ja mam nadzieję, że Roxy wpadnie do nas też do Bratnik już porozmawiać, albo White, bo to też byłaby ciekawa rozmowa, bo on jest przecież po ślubie.
0: A, no tak, widzisz, zapomniałem, ty ogarniasz bardziej takie rzeczy.
2: Lubimy rozmawiać o ślubach, o miłości, więc idealnie. Zresztą Roxy też zakochana. Ale dzisiaj nie o nich, bo dzisiaj o Murcie z Bonet naszym gościem.
0: No właśnie, jakby ktoś nie śledził losów ekipy teraz i wcześniej, to może przedstawcie swojego najnowszego gościa.
1: Murcie jest influencerką, która zaczęła swoją karierę w sumie właśnie w ekipie i dzięki ekipie. I teraz działa głównie solo, ma swój podcast.
2: Tak, ona też prowadzi w ogóle swój podcast, więc o tym też rozmawiałyśmy, ale też o uczuciach, czyli o tym, co u nas najczęściej się pojawia, więc...
1: Bo jest zakochana teraz.
0: Okej.
2: Okay. I poznała się, słuchaj, ze swoim obecnym chłopakiem podczas przygotowań i podczas sportu walki, więc wiecie.
0: O, to od razu jak się zaczęło od walki, to musi być gorący związek. No dobra, za chwilę pierwszy fragment rozmowy z najnowszej odsłony Bratnik Dusz. Już do posłuchania. Gdzie?
1: Na YouTubie RMF Max.
3: Max. Reklama.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatów w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańsze z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: z jakiegoś jeszcze MP3 chyba, czy MP4 wtedy. Fajny czas.
1: Klasyk. Jamal od... Policeman od Jamala w RMF Max. No a to już też można powiedzieć klasyka. Stara ekipa, nie? Pytałeś się, Murcik, o powrót starej ekipy?
2: Dawid, no co ty? No my byśmy się nie zapytały. Ale jest pełno teorii w ogóle o powrocie. Ja cały czas widzę cały czas teorie powrót ekipy. Będą tu i tu.
0: No. Uważam, że nie ma nic dziwnego w tym, jak sobie czasem coś nagram, tak nawiązującego po prostu nostalgicznie. I często ludzie właśnie piszą, że o my god, TikToka, na pewno coś się szykuje. Nie szykuję się nic, po prostu sobie nagram TikToka.
1: Aj, czyli rozczarowanko.
2: No, niestety musimy zawieść fanów.
1: Ale może się kiedyś z nienacka pojawi na jakimś festiwalu ekipy, a to chyba już w ogóle za...
2: To zaraz.
1: No zaraz, nie? Krakowie.
2: Zobaczymy, ale nie
0: ja
2: możemy...
0: Ja myślę, że kiedyś dojdzie do jakiegoś takiego pojednania.
1: Reunionu. No dobra, trzymamy za to kciuki, a do rozmowy z Murcik sobie wrócimy. Wy jak chcecie, możecie oczywiście posłuchać na RMF On, na wszystkich platformach podcastowych i na YouTubie RMF Max. Szukajcie tam podcastu.
2: Bratnie dusze.

0: Dokładnie, kochani, jesteśmy w idealnym czasie w roku. Nie ma żadnej retrogradacji. Jesteśmy po pełni księżyca. Wszystko idzie pięknie.
1: O czym ty mówisz? Co to jest retrogradacja? O co tu chodzi?
0: Retrogradacja Merkurego często wpływa na to, że wszystko nam się sypie w życiu i w relacjach.
2: Przepraszam, czy jest na sali lekarz? To była Olivia Rodrigo, Drop Dead w RMF Max.
3: Tego tymczasem... nie da uratować, żaden lekarz tego nie uratuje.
2: Retrogradacja, Boże, za chwilę będzie retro... Przepraszam, normalna pogoda, prognoza pogody, a po niej John Newman, Love Me Again. Weźcie mnie stąd.
4: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomersze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomersze. Nasze ceny rządzą.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Zdecydowanie o parasolach muszą pamiętać dzisiaj mieszkańcy Krakowa czy Kielc, bo tutaj zapowiada nam się deszczowy weekend z temperaturą od 18 do 20 kresek na termometrach. Biometr będzie niekorzystny, momentami możecie być śpiący. To będzie idealny weekend w tych miastach na to, żeby sobie po prostu poodpoczywać w domu i pochillować. Więcej szczęścia mają w Białymstoku, tutaj 23 stopnie i totalnie słonecznie, podobnie w Bydgoszczy i Gdańsku.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
17: RMF Max.
16: RMF Max.
17: RMF Max. RMF Max.

0: i Khalid All I Know w RMF Max.
1: A słuchacie Bratnich Dusz. No właśnie, w podcaście Bratnie Dusze w najnowszym odcinku Murciks. Ona miała swego czasu związek wewnątrz ekipy dawnej, którym żył, chyba nie przesadzę, cały internet, nie?
2: Cała Polska tym żyła i o to też ją zapytaliśmy, o jej relacje z mikserem właśnie z tamtego czasu.
3: A myślisz, że można by zaryzykować w takim razie takie stwierdzenie, że ta miłość z mikserem była ci potrzebna po to, żebyś została influencerką?
4: Każdy z nas ma swoją historię gdzieś tam zapisaną w czasoprzestrzeni i czasem wystarczy się pojawić w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, żeby dalej to pociągnęło ze sobą jakieś konsekwencje. No i tak mi się wydaje, że po prostu taka była moja historia.
1: Gdybym bardzo chciał zerwać z dziewczyną i ona by mnie prosiła o jakieś wytłumaczenie, to bym właśnie tak powiedział, że każdy z nas ma swoje, kochanie, miejsce w czasoprzestrzeni i nasze się teraz nie zgadza.
5: Wiesz co?
2: No właśnie, to są faceci. Wymówki, wymówki, wymówki.
5: No jeszcze zwalna retrogradacja.
2: Bo dzisiaj, jak mu wytłumaczyłeś, to już na pewno.
1: Retrogradacja Merkurego nie wpływa na nasze wspólne pożycie, kochanie. Anima Georgie, Beautiful, za chwilę 11 w RMF Max.
5: Swoją drogą, nie wracajcie do ex, jak jest retrogradacja, bo się nie uda.
1: Jać.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
10: MediaMarkt.
11: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: I po reklamie.

0: co powiecie na to, żeby w Bydgoszczy na przykład wybrać się na jakiś fajny spacer? Tutaj pogoda dopisuje 24 stopnie na termometrach i sporo słońca. W Białymstoku 23 stopnie. No i tutaj przez cały weekend można się opalać zdecydowanie. No niestety deszczowo w Krakowie, w Olsztynie, w Łodzi i w Kielcach z temperaturą do 18 stopni. Tutaj koniecznie musicie parasolki wyciągać, no albo pamiętać o nich, jeśli gdzieś się wybieracie.
1: 11 minęła w RMF Max, 30 dzień maja w kalendarzach. Dzisiaj, słuchajcie, jest Światowy Dzień Soku, ale też Międzynarodowy Dzień Ziemniaków. Jakieś skojarzenia?
2: No właśnie, nie wiem, jak połączyć ziemniaka z sokiem. Jedyne, co mi się kojarzy, to...
3: Obiad.
2: Że ziemniaka się jadło, jak się nie chciało iść do szkoły surowego podobno. Ja tego nigdy nie robiłam.
1: Ojej, takie zatrutko. Wiesz co, no kojarzy mi się, że można zrobić sok z ziemniaków. Taka wersja podlaska to ma 90%, ale zostawmy to
2: nowe. Dlaczego cię nie było tu 3 tygodnie z nami?
1: Was nie było! Nie mnie. Bibi Rexa, Faithless i New Religion w RMF Max.
2: Nie przedstawiliśmy się w ogóle.
1: A, Agata Świderska,
3: Ada Krysian
2: i Dawid Miązek.
1: Bibratnie dusze.

0: Dancing in Love w RMF Max.
1: Słuchajcie, ja wiem, że różnie się związki zaczynają. Można przez żołądek do serca, można przez biust do serca, przez pośladki do serca można, ale że przez pięści do serca, to jest raczej jednak niestandardowe.
0: Dlatego nigdy nie wiecie, kiedy poznacie tą miłość życia. Możecie ją poznać nawet wynosząc śmieci, więc lepiej uważajcie.
1: A jak to było w przypadku Murciks, to za chwilę powiemy w kolejnym fragmencie podcastu Bratnie Dusze.
2: Reklama.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: butelki do MediaMarkt.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Modelki, włodarski w RMF Max, lubię cię jak lato.
1: Raczej lubimy je jak lato.
2: Oj, lubimy je zdecydowanie. I Ula i Zuza były już naszymi gośćmi w Bratnich Duszach, więc jeśli jeszcze nie słyszeliście

0: tej rozmowy, to koniecznie nadróbcie.
1: Na YouTubie RMF Max, na RMF On, na wszystkich platformach podcastowych podcast Bratnie Dusze, a gościem najnowszego odcinka jest Murcik, która opowiedziała wam, dziewczyny, o początkach swojego związku obecnego.
2: Bo ja u niego trenowałam. Przygotowałam się do walki, on był moim trenerem i nagle jakoś to jest tak.
0: Czyli raz dałaś mu twarz i powiedziałaś,
2: i mu się spodobało.
0: To ty.
2: Tak, kobieta.
0: Ale jak pamiętasz ten moment, kiedy pierwszy raz poczułaś, że kurde, okej, to może być to.
2: Byliśmy razem na obozie MMA, też ja się przygotowywałam i pamiętam, że ja ten obóz strasznie źle znosiłam, bo ja sobie tam nie radziłam, wiecie, same chłopy, bardzo, bardzo ciężko mi tam było i odczułam od niego bardzo duże wsparcie, takie po prostu czysto przyjacielskie. I to mi tak dało do myślenia, że Boże, ja nigdy w życiu od nikogo nie otrzymam takiego wsparcia jak od niego, a on tak naprawdę nie jest mi nic winien, on po prostu mnie trenuje. I to był taki impuls właśnie, żeby zakończyć tę moją wcześniejszą relację.
3: Która musiała się zakończyć.
2: Musiała się zakończyć. I to nie był taki impuls, że oj, wow, jestem teraz w nim nagle zakochana, tylko po prostu coś takiego, że pokazała mi ta sytuacja, że zasługuje na więcej.
1: Patrzcie, no od strzała się miłość zaczęła, nie?
3: Ade, chodź tu na chwilę. Sprawdzimy, czy się zakochasz.
0: Jak blisko mam być?
3: Jak blisko chcesz? Tak, żebym tylko dosięgnęła, bo mam trochę krótkie ręce.
0: Już jesteśmy za blisko, zdecydowanie. Jeszcze bliżej?
3: No dobra, jeszcze, niech będzie.
1: Jeszcze bliżej, poproszę. Słuchajcie, może się zacząć związek od strzała, natomiast ważne, żeby się kończył każdy w parterze. Swedish House Mafia, Wait So Long w RMF Max.

0: Sean Paul i Dua Lipa, to jest RMF Max. Słuchajcie, jest zakaz przychodzenia ze zwierzętami do wchodzenia ze zwierzętami do studia, a Agata przyszła ze zwierzątkiem.
1: A to jest wyjątkowa sytuacja, bo mam kleszcza.
0: Oj.
1: Ale zaraz się go pozbędziemy. Byłam w parku. I uważajcie.
2: Boisz się go wyjąć, słuchajcie, i w ogóle tutaj nikt się nie chce tego podjąć. Ja uważam, że to jest przekroczenie granic pracy. Ona nie powinna tutaj żadnymi zwierzętami przychodzić do biura.
0: Ale może się zaprzyjaźnicie, może będziecie razem teraz na spacery chodzić.
2: Mhm. A właśnie a propos przekroczenia granic, to też Murcik nam o tym opowiedziała, więc teraz możemy tego posłuchać.
3: Jakie lekcje takie największe wyciągnęłaś? Czego byś na przykład nie zrobiła już teraz, co wtedy robiłaś?
4: Podczas udziału w tym projekcie dawałam przekraczać swoje granice i odkąd poszłam na terapię, to nauczyłam się, żeby tego nie robić, więc też wyciągnęłam takie lekcje, że wiem, gdzie popełniłam błędy ja, gdzie dawałam właśnie ludziom przekraczać te granice i nie chciałabym tego zrobić drugi raz, nie?
0: A więcej szczegółów za kulis dawnej ekipy w najnowszym odcinku podcastu Bratnie Dusze z Murcik właśnie
5: na YouTubie RMF Max, na wszystkich platformach podcastowych i na RMF On. RMF Max.
6: Reklama.
7: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
6: to wybrałabym prezent z Media Expert.
7: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
6: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
7: I wiele innych zabawek w super cenach.
8: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ekstra sobota!
11: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
0: Playlista, co zrobić dzień.
6: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Co powiecie na to, żeby w Bydgoszczy na przykład wybrać się na jakiś fajny spacer? Tutaj pogoda dopisuje 24 stopnie na termometrach i sporo słońca. W Białymstoku 23 stopnie. No i tutaj przez cały weekend można się opalać zdecydowanie. No niestety deszczowo w Krakowie, w Olsztynie, w Łodzi i w Kielcach z temperaturą do 18 stopni. Tutaj koniecznie musicie parasolki wyciągać, no albo pamiętać o nich, jeśli gdzieś się wybieracie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: The First Time od Damiano Dawida, to jest RMF Max, zbliża się godzina 12 przed nami. A ja nie będę mówił, co przed nami. Agatko, proszę bardzo, test. Czy pamiętasz całe punkty programu, co jest przed 12?
1: Ja wiem.
0: No co?
1: Tour de Club.
0: Brawo.
1: Dziękuję, dziękuję.
0: Brawo. Tour de Club z propozycjami imprezowymi nie tylko za chwilę 12 i prognoza pogody. No to witajcie ponownie, siemaneczko, Piotrek Świderski, wracam do Was z kolejną porcją polecajek na sobotni wieczór w Tour de Clubie na antenie RMF Max. Zaczynamy tym razem od Poznania. Stary Browar, Słodownia, tutaj dzisiaj impreza We Groovin. W line-upie tej nocy Louis, Tommy Gustaw, a także Coulter Man. Zapowiada się naprawdę dobra house'owa selekcja. Start godzina 22. Z Wielkopolski śmigamy teraz na Śląsk, Tarnowskie Góry i klub Onyx. Dzisiaj po 22 Dachu, mega gwiazda prosto z Niemiec i impreza z cyklu Onyx Retro Session, odsłona 20. Oprócz samego gościa specjalnego zagrają również rezydenci, a na sali dance najlepsze taneczne klimaty będzie serwował dla Was DJ Ahmed. No i znalazłem jeszcze fajną propozycję dla mieszkańców stolicy. Dzisiaj w Warszawie na ulicy Grójeckiej w klubie Dekada impreza z cyklu Hi-Fi Superstar. Za sterami DJ Adamus, a także rezydent DJ Function. Panie do 23 wchodzą do klubu za free.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
8: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum dwa różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz dwa różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny, jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
14: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano.
14: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
17: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
18: W RTV Eura GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Jakiś serial albo dobry film przez weekend. To może być plan dla mieszkańców Krakowa czy Kielc, bo tutaj totalnie deszczowo z temperaturą do 18 stopni, więc też nie jest zbyt ciepło. Jeśli gdzieś będziecie wychodzić, to koniecznie pamiętajcie o jakichś bluzach z kapturem najlepiej. Więcej tutaj powodów do zadowolenia mają mieszkańcy Bydgoszczy, Białegostoku i Szczecina. Tutaj 23 stopnie i sporo słońca przez weekend.
1: Szybcy i wściekli to nawet nie są oni. Dawid Wiązek, Adrianna Krysian i Agata Świderska.
2: Naprawdę nie wiem, jakim cudem mamy wspólną audycję.
3: Co więcej, jesteście prawie że rodziną, to już ja nie mówię. Jeżeli chodzi o Agatkę, to jest w towarzystwie swojego kleszcza, a my będziemy teraz w towarzystwie męskiego grania. Nareszcie w RMF Max.
2: Ja słuchajcie, wychodzę do domu, mam dość.
4: Max, ja się stałem.

0: California Love White 2115 Vivi Simon i Palar. To jest RMF Max. A propos Love, dziewczyny, byłyście kiedyś przez moment swojego życia na Tinderze obecne?
1: Poznałam mojego byłego na Tinderze i to był najgorszy związek w moim życiu.
2: To jest reklama.
3: Ja nie miałam Tindera właśnie. Ja jestem słaba w pisanie, ja muszę od razu rozmawiać z kimś, ja nie mam cierpliwości do pisania. Musisz pisać?
2: Zależy z kim, no.
3: Miałeś Tindera?
2: Nie, bo żona słucha, to ja nie wiem w sumie. Nie, nie miałem oczywiście, że nie, po co by mi Tinder, przecież ja żona, ty jestem. O posiadaniu Tindera i o tym, co tam się na Tinderze działo, a dużo się działo w przypadku Murciks, to zaraz sobie pogadamy. Cały odcinek podcastu Bratnie Dusze na YouTubie RMF Max.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: W Petco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: To Kesha i TikTok w RMF Max. Z TikToka Murciks na pewno korzysta, a czy korzystała z Tindera? Tego się można dowiedzieć z najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze.
1: A ty kiedyś miałaś Tindera?
2: Miałam.
1: Jak było?
2: Miałam, ale zostałam. Nieowocnie. Miałam Tindera, ale zostałam bana za podszywanie się pod siebie. No, ludzie mnie pozgłaszali, mimo że miałam ten konto zweryfikowany i dostałam normalnie bana, już nie mogę mieć, no ale i tak już nie potrzebuję. Ale Tinder to jest takie... No, nie spotkałam tam nikogo wartego uwagi. Byłam może na trzech spotkaniach.
3: Jest tam ciężko. Zwłaszcza jak dostajesz wiadomości z różnymi propozycjami.
2: Ja w ogóle jestem taka, że jak... Ja się nie spotkam tak od razu. A tam ludzie się chcą spotykać tak. Od razu.
4: Kto to widział, żeby się z ludźmi spotkać?
0: Po co oni się chcą spotykać, żeby ten... Wytłumaczcie mi, bo ja nie miałam nigdy Tindera.
5: No ja też nie miałam, więc właśnie nam wytłumaczę Agatka.
0: Agatka? Co oni chcą robić?
4: Kiedy rodzice bardzo się
0: puzzle
4: kochają, to przylatuje taki bocian.
0: I potem w kapuście się znajduje. O, z miłości. Na YouTubie RMF Max, na RMF On, na wszystkich platformach podcastowych. Pikantny najnowszy odcinek z Murcik z podcastu Bratnie Dusze.

0: Eben i Hollow, słuchacie oczywiście RMF Max. Wracamy sobie do rozmowy z Murciks. Powiedzcie, bo oni tam w tej ekipie to rozstawali się w tej pierwszej, to tak raczej konfliktowo było, nie?
1: No, trochę tak.
2: I oczywiście o to też zapytałyśmy, no jak żeby inaczej.
3: Tęsknisz za kimś z ekipy?
4: Jak się pogodziłam z Kasią, to wyszliśmy sobie na jedzonko, to faktycznie poczułam coś takiego, że brakowało mi tej znajomości, ale tak na co dzień to raczej nie.
3: Myślisz, że gdybyście się teraz tak wszyscy spotkali, bylibyście zmuszeni, nie wiem, być na jakimś evencie razem, zamknęliby was w pokoju?
5: To ona czy... coś planuje, uważaj.
3: To czy mogło być tak, że nagle byście poczuli jakieś takie pojednanie i przegadali to wszystko, czy to już jest taki etap na tyle zamknięty, że w ogóle nie byłoby opcji tutaj na żadną zgodę?
4: Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie chcę się deklarować, że byłaby jakaś wielka zgoda, ale też nie chcę mówić, że nie pogodzilibyśmy się nigdy, bo to wiadomo, zawsze jest inaczej, jak się z kimś spotkasz tak twarzą w twarz, nie?
0: A tak się mówi, a potem się trafia taka impreza, gdzie wszyscy odpinają wrotki i nagle następnego dnia już są najlepszymi przyjaciółmi.
5: Tak było ze mną i z Adą.
0: Tak?
5: Bo my nie miałyśmy umowy.
0: Podcast Bratnie Dusze. Koniecznie sprawdźcie najnowszy odcinek z Murciks na YouTubie RMF Max,
5: RMF On
4: i na wszystkich platformach streamingowych.
6: Reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
20: Zdrowid. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
21: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Jakiś serial albo dobry film przez weekend to może być plan dla mieszkańców Krakowa czy Kielc, bo tutaj totalnie deszczowo z temperaturą do 18 stopni, więc też nie jest zbyt ciepło. Jeśli gdzieś będziecie wychodzić, to koniecznie pamiętajcie o jakichś bluzach z kapturem najlepiej. Więcej tutaj powodów do zadowolenia mają mieszkańcy Bydgoszczy, Białegostoku i Szczecina, tutaj 23 stopnie i sporo słońca przez weekend.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem. Hity.

0: Nie wiem, jak to skomentować.
1: Zdaje się, że jeszcze się nawet nie pożegnaliśmy, a Agata już tęskni.
2: Żegnaj.
1: Dobra, masz pana na śpiewanie przynajmniej do przyszłego tygodnia.
0: Dobra, nie może w ogóle mi
2: jak to leciało? Jak
1: dobra,
2: żegnaj, Baśka?
1: Żegnaj Ewka.
2: Żegnaj Ewka, bo tu miejsca brak na co?
1: O, teraz lepiej. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo. To były bratnie dusze na antenie RMF Max. Bratnie dusze, czyli...
0: Znalazłam mikrofon Agata.
1: Agata Świderska.
0: Adrian Nakrysan i Dawid Miązek.
1: Dziękujemy wam bardzo. Wracacie za tydzień, prawda?
0: Wracamy, ale w innym, zmienionym składzie bez niej.
1: Bez Agaty.
0: Bez dwójkę.
1: Wszystkiego dobrego za chwilę, Radiowóz.

0: są na weekend, bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Yo!

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: I po reklamie.
10: Mocno. Świeżo.
11: Leć na maksa razem z tym.
10: RMF Max. Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Trzeba przyznać, że całkiem przyjemnie zapowiada nam się pogoda na weekend, na przykład w Szczecinie. Tutaj 23 stopnie i sporo słońca, podobnie w Białymstoku, w Gdańsku, w Bydgoszczy. No ale Zielona Góra, Wrocław, Katowice, Kraków i Kielce tutaj z deszczem. No więc jeśli jesteście właśnie z tych miejscowości, koniecznie pamiętajcie o parasolkach, jeśli gdzieś będziecie się wybierać. A w stolicy totalnie deszczowo, dzisiaj ponuro i pochmurno z temperaturą do 20 stopni.
13: Już po godzinie 13 w RMF Max zawsze jest okazja do poświętowania. Jeżeli w ten weekend okazji do grilla wam brakuje, no to pomogę. To jest ostatnia sobota maja 2026 roku. Jest okazja? Jest. Czas odpalać. Radiowóz za sterami Przemek Kubera. Serwus.

0: Joey End of Beginning, Verb of Monks, Radiobus, to jest miejsce, gdzie motoryzacją się między innymi zajmujemy, no to miejmy to już za sobą. Za parę chwil szczegóły najnowszego elektrycznego, pierwszego elektrycznego modelu w historii włoskiej marki z wierzgającym koniem na żółtym tle. Trzeba się z tematem zmierzyć, no nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Za chwilę detale. Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: No i wszystkie brokaty, cykiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
3: Nic nie trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, krok 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
16: I po reklamie.
17: Gramy.
18: Nie oceniaj.

nuta bardzo mocno pasująca do tego sobotniego radiowozowego klimatu. Gibbs i Win w RMF Max. Najgłośniejsza motoryzacyjna premiera ostatnich dni. To jest premiera pierwszego elektrycznego auta w historii marki Ferrari. Tajemnica to nie była jakaś straszna, że oni taki samochód szykują, no i ostatnio go pokazali. Ferrari Luce, zaprojektowany przez twórców iPhone'a. To jest coś a la elektryczny SUV, ma 5 miejsc siedzących, kluczyk wypełniony e-atramentem znanym z Kindla. No powiem wam, że dużo się o tym samochodzie ostatnio mówiło, ale chyba najwięcej mówi się o tym, że Ferrari Luce sprawiło, że miliardy akcje Ferrari na giełdzie straciły właściwie w ciągu godzin. No podobno się nie podoba i podobno rynek nie za bardzo z tym samochodem jest okej. Ale ja tak sobie myślę, że słuchajcie, no takiej multipli też od razu nie przyjęliśmy z entuzjazmem. I co prawda jeszcze trwa ten okres, kiedy się z multiplom oswajamy już od paru dziesięciu dobrych lat i prawdopodobnie z Ferrari Luce będzie podobnie. Jakby co, to mi się nawet podoba.

0: Raz gorąco, raz lodowo, to tak wygląda ta parabola emocji, która występuje w podcaście Bratnie Dusze. Ada Krysian, Agata, czyli Hi Papi w najnowszym odcinku Bratnich Dusz. Już na YouTube'owym kanale RMF Max. Szukajcie detali także na naszym Instagramie. Komu się w weekend troszkę nudzi, to nasze podcasty się mocno polecają.
1: Reklama.
2: Barbara?
1: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.

0: Aqui do MediaMarkt.
1: Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. I po reklamie.

0: na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki ActiveLab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Trzeba przyznać, że całkiem przyjemnie zapowiada nam się pogoda na weekend, na przykład w Szczecinie. Tutaj 23 stopnie i sporo słońca, podobnie w Białymstoku, w Gdańsku, w Bydgoszczy. No ale Zielona Góra, Wrocław, Katowice, Kraków i Kielce tutaj z deszczem. No więc jeśli jesteście właśnie z tych miejscowości, koniecznie pamiętajcie o parasolkach, jeśli gdzieś będziecie się wybierać. A w stolicy totalnie deszczowo, dzisiaj ponuro i pochmurno z temperaturą do 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki ActiveLab Pharma.

0: Sobel pyta Berebę w Max, czy kochasz? No to się akurat trudne wylosowało, ale odpowiedź na pytanie, co w imprezowej trawie piszczy, mamy dla was jak zawsze. Czas na kolejną odsłonę Tour de Club w Berebę w Max.
1: Ostatnia sobota maja, a wy nadal nie macie pomysłu, gdzie wyskoczyć wieczorem? No to teraz dajcie trochę głośniej, bo zaczynamy Tour de Club w RMF Max. Piotr Świderski, siemaneczko, zapraszam. Na początek leci Poznań i klub Pacza. Tutaj po 22 wystartuje Matys Birthday Celebration. Oprócz samego solenizanta tej wyjątkowej nocy o dobrą hausową selekcję zadbają Tom Forrester oraz Soban. Zmieniamy lokal i przenosimy się do Trójmiasta, a konkretnie to do Gdyni, do klubu Nowy Harem. Tutaj po 22 wystartuje cykliczne Saturday Session z DJ-em Damakerem za sterami. Osoby z listy facebookowej mają wstęp wolny do godziny 23. Bardzo fajne sobotnie granie szykuje się dzisiaj w gdańskim Greju Dance Like the Night ze specjalnym dance show Dream Team Dancers za sterami Mundek, a w Red Roomie Duty Fresh będzie kręcił parkietem w klimatach R&B. No i jeszcze na koniec Warszawa, klub Explosion. Tutaj dzisiaj koncert Carlosa, byłego wokalisty Bad Boys Blue.

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Uwaga! Leci w górę!
8: Uwaga! Leci w dół!
1: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Top Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.

0: hity na Max.
1: Za nami Verbo Max, nowość, ale z takim retro elektronicznym vibe'em. How does it feel? Lecimy z kolejną godziną radiowozu. Przemek Kubera cały czas z wami.
2: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: I po reklamie.

więcej niż przyjaciele. Modern Friends, James Hype w RMF Max. Dla wielu samochód to jest na pewno coś więcej niż po prostu środek lokomocji. Dla niektórych to jest członek rodziny, przyjaciel. Słuchajcie, czy można stracić swój samochód za to, że go długo nie odpalacie i dawno nie byliście na mainie? No teoretycznie tak. Na czym to polega i na jakiej podstawie? O tym szczegóły w radiowozie w RMF Max za parę chwil.

0: Ja tam akurat bardzo lubię, jak duety muzyczne nas zaskakują. Takiego duetu sobie nie wyobrażałem, a proszę bardzo, jak to pięknie siadło. Roxy i White 2115 z totalną nowością w RMF Max. Chciałam ciebie więcej. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji motoryzacyjnych, zróbcie odrobinkę głośniej. Wyobraźcie sobie teraz taki scenariusz. Wychodzicie w piękny, sobotni dzień popołudniem na przejażdżkę swoim klasykiem, którego na co dzień parkujecie gdzieś na takim ogólnodostępnym miejscu parkingowym. Patrzycie, a samochodu po prostu nie ma. A sąsiadka, która zawsze widzi wszystko z okna, mówi, że po prostu przyjechała straż miejska z lewetą i samochód zabrała. To wcale nie jest takie proste, ale może się wydarzyć. Wasz samochód może być potraktowany za wrak. Oczywiście, jeżeli jest trochę brudny, długo nieodpalany, stoi w miejscu. No wiadomo, jak to jest zdecydowanie za mało, ale jeżeli z jakiegoś powodu wasz samochód stoi w miejscu ogólnodostępnym w mieście bez tablic rejestracyjnych, no to wtedy niestety lokalna straż miejska albo służby inne miejskie no mają już pełne podstawy i prawo do tego, żeby furę zawinąć, a tego raczej nikt by nie chciał, więc bardzo proszę samochody tak na wszelki wypadek myć i regularnie sprawdzać, czy tablice są na swoim miejscu.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańsze z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

Skoro mamy sobotę, to jakoś tak mega bardzo nam się nie spieszy. Czas sobie płynie powoli w swoim weekendowym tempie. Dobijamy powoli do godziny 15 w RMF Max. W radiowozie masa muzycznych bangerów. I do chilloutu na kanapie, i do jakiegoś road tripu. Za chwilę kolejna świeżynka. No to się akurat bardzo przyjemna ekipa w studiu spotkała. Tam musiało być naprawdę grubiutko. Gibbs, Kukon, Jonathan i ich najnowsza nuta. Ty masz w

0: mama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
9: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Wyj głośniej.

Już po godzinie 15, ale ja mega szanuję to, że w sobotę o tej porze jeszcze może wam się nie chcieć wstać. Spokojnie, ogarniemy wszystko za was. To jest Radiowóz, Werbów Max, Przemek Kubera cały czas z wami.

0: Umówmy się, no nie ma udanego popołudnia. Rebel Max bez Ariana Grande. We Can't Be Friends. Zadabi, Upset Dabi. Kolejne zmiany w przeglądach rejestracyjnych od stycznia 27 roku. Diagności będą robili troszkę więcej. Co dokładnie? Szczegóły za chwilę. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit. Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

Jakbym był na waszym miejscu, to bym sobie zanotował to nazwisko, tak jak ja zrobiłem jakiś czas temu, bo jeszcze o nim usłyszymy. Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max. No fajnie, że wprowadza nas w tę najważniejszą dla wielu pory roku, czyli w lato.

a zimą, w styczniu 27 roku, wchodzą w życie kolejne zmiany, jeśli chodzi o przeglądy naszych samochodów, przeglądy rejestracyjne. Diagnosta teraz będzie miał możliwość, a właściwie to nawet obowiązek, zrobienia fotki samochodu i licznika. I te fotki trafią do dokumentacji. Za to także od stycznia 27 roku nie będzie zapowiadanych wyższych opłat za spóźnienie się na badanie. Można pojawić się na przeglądzie nawet kilkanaście dni wcześniej. Nowa pieczątka będzie ważna od ostatniego dnia poprzedniego badania. To też jest bardzo ważna zmiana. Wcześniejsze badanie to jest szansa na to, żeby na spokojnie sobie poprawić usterki, jeśli diagnosta coś wywęszy. Więc słuchajcie, jeżeli od stycznia 27 roku będziecie robili przegląd i diagnosta złapie aparat, zacznie wam cykać fotki, to raczej nie pozujcie, bo to w dokumentacji może wyglądać troszkę niepoważnie.

0: Przyjemny letniaczek, prawda? To Anna na Klabiale Farben, Werybef Max. A propos tego lata, jeżeli będziecie gdzieś w Polsce tego lata, to sprawdzajcie koniecznie, czy przypadkiem wasze terminy nie pokryją się z naszymi przystankami trasy koncertowej. Lato na maksa. Najbliższy 13 czerwca jesteśmy w Malborku.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
7: Skoda.
8: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Golden w RMF Max i żeby nie było, że my w radiowozie w sobotnie popołudnie rozmawiamy tylko o samochodach, to po 16 obiecuję, wjadą rowery. Będziemy przełamywać schematy. Bądźcie z nami koniecznie. RMF Max.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
4: To wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
4: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
5: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 30.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.

0: Ale wiecie, co jest najlepsze w tej perspektywie? Mamy sobotę, jest po 16, jeszcze pół soboty i cała niedziela weekendu przed nami. W RMF Max trwa radiobus. Przemek Kubera z wami. Max.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście.

0: możliwe dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
12: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje,
19: to w euro.
18: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

Skancynzy, niech mówią w RMF Max, a co jeśli ja wam powiem, że nie każdy może legalnie jeździć rowerem elektrycznym w Polsce? A takimi rzeczami w radiowozie w RMF Max też się zajmujemy, ale najpierw muzyczny letniaczek i jednocześnie nowość na naszej antenie, czyli Tame Impala i Dracula. No to jest taki wampirek, którego bać się nie trzeba.

0: kolejna świeżynka w RMF Max i tak weekend sobie płynie, oczywiście nie za szybko, żeby się za szybko nie skończył. Even i Hollow w RMF Max w Radiowozie zajmujemy się nie tylko samochodami, żeby nie było, teraz będzie uwaga o rowerach, które ostatnio robią się bardzo popularne. Chodzi o rowery elektryczne. Okazuje się, że słuchajcie, no nawet jeżeli wasze dziecko dostanie coś takiego od chrzestnego, to nie może się nim po drogach publicznych poruszać, jeżeli ma mniej niż 10 lat. Jeżeli wcześniej, to tylko pod czujnym okiem dorosłego. Na dodatek takie dziecko powyżej 10 roku życia to musi mieć w Polsce kartę rowerową albo prawo jazdy. Serio. To też się da ogarnąć. Rower elektryczny musi mieć też odpowiednią moc i nie może się rozpędzać do więcej niż 25 km na godzinę. To, żeby was przekonać do tego, że to jest naprawdę nieopłacalne, jeżeli rower przekracza 250 W albo jedzie szybciej niż 25 km na godzinę, to jest już według prawa motorower i trzeba go rejestrować, mieć OC, prawo jazdy, AM i nie ma zmiłuj, a kary wysokie idą w tysiące i to pewnie tata z mamusią będą musieli płacić. Także ostrzegaliśmy.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Tomasz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
11: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Pepco, Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

Duety, które nie zawodzą, Enrique Iglesias i Pitbull, połączone muzyczne siły Tabo Bien, Werbeff Max i tak za chwilę po piątej wjeżdżamy w najnowsze dotowanie listy Hop Bands. Oddaję was w ręce graby. Przemek Kubera, dzięki za dziś, pa!

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja.

0: potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: Цена Макса.
1: Przed nami ledwo 2 dni, tak więc wiecie, 17 w sobotę to tak trochę jak południe. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Przed wami zestawienie 30 największych hitów całego tygodnia. Dużo nowości, premiery, których jeszcze na pewno nie słyszeliście. A głosujecie na rmfmax.pl. Przypomnijmy sobie, kto był najlepszy ostatnio. Właśnie on rozwijał ostatnio światy, także Polskę. Tame Impala w remiksie Jenny na szczycie listy Hot Bands w numerze Dracula. A dzisiaj wśród nowości w poczekalni Robin Schulz, premiera tego weekendu, wraca Topic, będzie Olivia Rodrigo, Dawid Posiadło, Gracie Abrams, Matilo, Machine Gun Kelly, nasze modelki, Marshmello, Anima, Justin Bieber i to nie wszyscy. A zestawienie otwiera DJ z Berlina, Ale Farben i jego Body Talk.

Pozdrowienia dla wszystkich, co za kółkiem o tej porze z RMF Max. Gibbs i jego win, miejsce 29 na liście Hot Bands. Sprawdzamy nowości. Mam dla was premierę, nowy wykonawca aż z Los Angeles. Poleca się w Polsce w tym tygodniu i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To Matilo w kawałku Without You. Nasza premiera.

Adrenalina, John Samit, DJ Smoke, jest 28. All the Time. Ciekawe, czy John Samit zagra właśnie tak w Polsce na imprezie Armina van Burena w Warszawie już w czerwcu, czy może poleci tak jak Armin bardziej trensowo? Zobaczymy. Teraz polecimy bardziej house'owo, a dokładniej bardzo afro-house'owo. To mistrz gatunku Shimza i Arco, ich nowość w RMF Max. Fire, fire.

0: dni, tabletka, 27 w tym tygodniu na liście Hot Bands. No przed nami jeszcze dwa piękne weekendowe dni. Jeszcze mamy sporo soboty, jeszcze mamy niedzielę i sprawdzamy najważniejsze hity całego tygodnia. Za chwilę Andy Dust z Okaria, będzie też nowa Lady Gaga. A kto czeka może na Pink Panthers, bo na jej punkcie zwariował cały świat. My też, czeka jej Girl Like Me.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
17: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Najlepiej zmiksowana playlista.
23: Say no more.
22: RMF Max. Hity na maksa.
24: Hity na maksa.
25: Just keep watching.
22: 26. Numer 26.

Lady Gaga za szybko nas nie opuści. Tutaj jej nowości, Lady Gaga i Do Echi. Polecam wam Runway. Lady Gaga sama potwierdziła, że będzie śpiewać, dopóki oczywiście w przenośni nie padnie na scenie, czyli będzie pewnie jeszcze dłużej niż Maryla Rodowicz. Szykujemy się. Teraz trochę młodsza koleżanka z branży. Wraca do nas Pink Panteres. Jest w duecie z Zarą Larson, ale jest także Pink Panteres solowo. Właśnie w tym numerze w RMF Max. Girl Like Me.

0: Love, California Love, tak, na jedną nóżkę, na drugą nóżkę, to nie to, o czym myślicie. Chodzi o taniec na jednej albo drugiej nodze. No spróbujcie, kto się utrzyma taki, można kilka przesiadów. Tylko uważajcie na siebie, żeby nikt mi się tam nie potknął. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę słoneczne hausy na liście Hot Bands. 24 tego tygodnia zajmuje holenderski duet Anava i Talk to You. RMF Max.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Masz firmę? Kupujesz w Bricomersze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomersze. Nasze ceny rządzą.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Słuchacie Vienalife, najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
4: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: tłusty hamburger z frytkami. To nie jest może najzdrowsza opcja, w szczególności jak ktoś chce zrobić formę na lato, ale on tak musi przed występami Daydream Affiliate w numerze Playback. Może dodaje mu to, nie wiem, radości, szczęścia, energii na pewno. Podejrzewam, że on to po prostu wyskacze, wypali w trakcie swoich DJ setów. DJ Ilenium też potrafi się naskakać. Mamy go w zestawieniu listy Hot Bands. Ilenium, Ameryka, Ellie Goulding, Don't Want Your Love, 23.
1: 23, numer 23.

żeby tak Ed Sheeran z Martinem Garrixem? Ja wiem, że to jest zaskoczenie, no i mamy nowości w zestawieniu listy Hot Bands. Repeat It, na pewno to powtórzymy, bo to chyba tylko miejsce 22. Najważniejsze hity całego tygodnia i na 21. Dawid Podsiadło. Jego sezon, no chyba też może być wyżej. Głosujcie rmfmax.pl.

0: reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Hej, cześć, witajcie przy sobocie. Przemek Grabowski na liście Hobbens. Sprawdzamy najważniejsze hity. 30 tygodnia. Odkrywamy nowości. Teraz fanka Taylor Swift, czyli Gracie Abrams, w końcu doczekała się, kiedyś śpiewała przed jej koncertami, a teraz to Taylor Swift jest również jej fanką. To Gracie Abrams w nowości hit za

Neviem jak vás, ale mne bujají to bardzo. Už v kazíne, novosť od Calvina Harrisa v RMF Wax i Jazzy tutaj špievajúce dla niego v numerze Satisfy. Calvin Harris chce pobiť svoje imprezové rekordy v trakte vakácií. Bardzo możliwe, že mu się uda. Svoje rekordy bije u nás także Viktor Waligura, powoli coraz wyżej. 19 w tym tygodniu jego 4 pory roku.

0: po wielkim sukcesie singli Heads czy Halo, Eben wraca w nowej produkcji Runaway i czeka na wasze głosy rmfmax.pl. A teraz kolejna premiera tego weekendu. Będzie trochę rockowo, trochę hip-hopowo, no bo przecież mamy tutaj MJK, okej, jak wolicie, czyli Machine Gun Kelly, a tym raperem jest Wiz Khalifa. Polecają się w nowości Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good.

0: potrafi przywoływać wspomnienia i komu coś się przywołało przy odświeżonym bicie Faithless Insomnia kiedyś w nowej wersji Bibi Rexa. New Religion wciąż z nami, taka energia. Miejsce 17 w podsumowaniu całego tygodnia. Czeka nowy bit od Fishera. No i sprawdzimy też, gdzie są w zestawieniu, bo są Gibbs, Kukon i Jonathan. Bujają się w numerze Ty Masz.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
12: I po reklamie.

Na tłustym bicie Gibbs, Kukon i Jonathan, debiut na liście Hot Bands. Miejsce 16. Dobra pozycja do ataku, może pierwszej dziesiątki. Za tydzień głosujecie na rmfmax.pl. Teraz nasze kolejne klubowe odkrycie tego tygodnia. Jego największy imprezowy, festiwalowy hicior to na pewno I'm Losing It. Fisher wciąż energetycznie. Fisher Australia, a tym razem śpiewa dla niego Thousand Eye. Polecam wam ten bit w RMF Max.

0: Skoro rodzice to DJ, to Alok nie mógł wybrać innej ścieżki kariery. Nie mógł chyba zostać hydraulikiem, chociaż też zarobiłby niezłe pieniądze. No ile teraz trzeba za hydraulika płacić, albo za elektryka? Dla wszystkich hydraulików, elektryków też. Alok, Dive Into Me to 15 w zestawieniu tygodnia na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Alex Warren i będą też nasze modelki. Uwielbiamy, gramy, głosujemy.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
2: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: I po reklamie.

Lubicie, jak lato rządzą w Polsce modelki, 13 w tym tygodniu na liście Hot Bands, a teraz po raz kolejny lecimy do USA, a dokładnie do Milwaukee, bo właśnie tam zamieszkuje sobie amerykański wokalista Fordo, który śpiewa dla DJ-a Moonlight. To nowi wykonawcy i nowy hicior na horyzoncie, do tego tańczymy przy sobocie. Nasza premiera dzisiaj w RMF Max, Moonlight i Fordo, Alabama 1-0, albo 1-0, albo Alabama 10, jak chcecie, Moonlight i Fordo, premierowo. She's

kawałek, który zyskał drugie życie po remiksie Davida Guetty. Niezapomniane Just The Way You Are od Milki. Tym razem 12. Tak, słychać tutaj jeszcze jeden klasyk muzyki French House. David Guetta wmieszał tu bardzo sprytnie. Hit Your Stardust, czyli Music Sounds Better With You. Mamy kolejny świeży beat. To znaczy już może kiedyś słyszeliście, ale to kawałek Justina Biebera, który po jego festiwalowych występach zyskuje drugie życie. Justin Bieber i Nicki Minaj na 11. Beauty and the Beat.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Hej, cześć, witajcie. Przemek Grabowski przy sobocie na liście Hot Bands. Fajnie, że jesteście z nami. Obliczamy hity. Czekają nowości za chwilę Roxy i White. Rozpędzeni naprawdę. Roxy, której może jeszcze nie słyszeliście w numerze Chciałam Ciebie Więcej. A pierwszą dziesiątkę otwierają dziewczyny już tutaj Pink Panthers i Zara Larsson, ich Stateside.
1: Max. 10. Numer 10.

0: pierwszej dziesiątki całego tygodnia. Anima i jego Beautiful to dziewiątka na liście Hot Bands. Przed nami ciekawe, imprezowe, festiwalowe lato. Swoją imprezę także w Trójmieście będzie mieć Anima. Kto się szykuje na wizualizację, a kto liczy przede wszystkim na muzykę? No chyba muzyka jest najważniejsza. To, co tam, prawda, na ekranach, to tylko dodatek. Chyba. Wracamy do świeżych bitów, które polecam wam już na wakacje z RMF Max. Marshmello, jego Where We Go też czeka na głosy na hop.
1: Max. Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Ja nie wiem, czy David Guetta się nie obrazi, że Robin Schulz trochę się inspiruje jego produkcją sprzed lat, bo ja słyszę tu When Love Takes Over. Nasza premiera tego weekendu w RMF Max. Robin Schulz wraca słonecznie, wakacyjnie śpiewa Barbs Better Times. Jesteśmy coraz bliżej jedynki całego tygodnia, a na 8 nowe męskie granie nareszcie. RMF Max 8, numer 8.

0: by pomyślał, że gdzieś daleko, gdzieś wysoko na globusie, w takiej chłodnej Norwegii, gdzie zimy długie i mroźne robią takie słoneczne hausy. Może to po prostu, wiecie, no, tęsknoty za słońcem. Norweski projekt Bauza, ich Magnetic, to już o 7 na liście Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę topik Becky G. Będzie też świeży bit od Metznera i klubowy klasyk Boba Sinclaira, który postanowił odświeżyć na ten sezon.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.

Można im powiedzieć w tym tygodniu sorry, jeszcze nie w zestawieniu, ale już w poczekalni słychać lato, słychać wakacje, prawda? Topik i Becky G. No jeszcze wiecie, trzy soboty i będziemy oficjalnie otwierać. Sorry papi, kto lubi, głosuje. rmfmax.pl, za chwilę Bob Sinclair i Kajsa. Teraz Metzner już na szóstym zrobił tutaj taki klimat. Dziękuję wam za wsparcie jego gota.

0: Jedna z najszybszych nowości tego tygodnia, House Music All Night Long. Bob Sinclair wraca, śpiewa dla niego Kajsa, I Can't Wait. Bob Sinclair w tej produkcji tak naprawdę remiksuje swój własny klubowy klasyk i sampluje trochę nawet lata 80. Zostańcie z nami, za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Kygo. Będzie też nowość, jaką ma dla nas Olivia Rodrigo.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: I po reklamie.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max hit za hitem.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

Of, Kygo idzie na jedynkę listy Hobbensy, tym razem czwórka. Zaskoczył ostatnio, bo zapowiedział nową inwestycję deweloperską. Ja tu nie będę robił reklamy, ale powiem tylko, że Kygo planuje wielki blok w Miami i to ma być, no i to jest ciekawy koncept, to ma być apartament, właściwie apartamentowiec dla fanów muzyki EDM. Będzie głośno, będzie imprezowo. Kto chciałby tam zamieszkać? Olivia Rodrigo? Niekoniecznie, ale mamy ją tutaj. Otwiera pierwszą trójkę listy Hobbensy, dziękując za głosy w Polsce. Drop Dead.

Co więcej, nasza nowość tego tygodnia w RMF Max to Fuka i Liwka i Enklawa. A więcej o tym projekcie już jutro w próbie mikrofonu. Karina Nicińska odkrywa polskie nowości. Zaprasza polskie gwiazdy, będą także oni. Słuchajcie obowiązkowo na koniec tygodnia, niedziela 22. Wracamy do listy Hot Bands. Prawie najlepszy, bo drugi w tym tygodniu Eben i jego Hello.

Ten numer jest za dobry, kończy się chyba za szybko. Taki klimat tworzy Eben. Jego kolejny sukces, Hello, jest prawie najlepszy. Może po weekendzie wróci na szczyt zestawienia. Głosujecie na rmfmax.pl. Wcześniej miejsce trzecie to Olivia Rodrigo i jej Drop Dead. Kto jest najlepszy? Kogo nie było jeszcze przez ostatnie 3 godziny? No nie było tego gościa. Bez zmian po tygodniu na szczycie. Wciąż najlepszy. Ponownie najlepszy. Tame Impala w remiksie Jenny. Miejsce pierwsze listy Hot Bands. Do tego tańczy, do tego buja się także Polska. Dracula. One. One. One. One. One. Numer.

0: najlepszy kawałek całego tygodnia. To był Tame Impala, jego Dracula. Dobrego bitu nie zabraknie także po 20. Poczujemy, że to sobota, to na pewno. Dlatego ja zostanę trochę dłużej i sprawdzę, do czego się tańczy. Przemek Grabowski, życzę wam miłego weekendu. Cześć!
1: Reklama.
2: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
15: I po reklamie.

Modelki to już zaczęły sezon koncertowy. My zaczęliśmy sezon grillowy, wszystko się zgadza, tylko mam nadzieję, że z początkiem czerwca pogoda się ustabilizuje. Przed nami bardzo stabilny wieczór. Dobra muza, na domówkę, do północy, sobotnie Max, party w RMF Max, Robert Brojowski, cześć, witajcie. Jeśli jeszcze się nie rozkręciliście, no to welcome to Saint-Tropez. Popchnie imprezę do przodu za chwilę. Max, welcome to Saint-Tropez.

0: Max, ja wam mówię, ten numer będzie z nami przez całe wakacje. 26 dni i to niecałe do tego najpiękniejszego okresu roku, no, a później można robić to co w weekend w zasadzie, tylko dłużej i dalej. Tylko żeby tam się dało urlop do pogody dopasować, bo wiecie jak z tym u nas. No jak się uda tanio kupić tydzień w Łebie z półrocznym wyprzedzeniem, to się później okazuje, że leje akurat w tym czasie. No ale dobra, no nie będziemy się teraz tym martwić. Sobota, wieczór i bletka na kanapie. No to znaczy w radiu, bo już się trochę rozpędziłem za bardzo. Za chwilę ją zagramy. Max.
1: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda?
7: No.
8: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: No, to jedziemy.
18: Tato, czy dziś ja prowadzę?
17: Jasne, w końcu to twój dzień.
18: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
20: I po reklamie.

Polska go kocha, tako Hemingway w RMF Max kończy właśnie trasę koncertową. Jeszcze w ten weekend dwa duże koncerty w Krakowie. No a my z trasą Lato na Maxa to się dopiero rozkręcamy. Za dwa tygodnie Malbork i Wilki na scenie, później Wadowice z Grzegorzem Chyżym i Mortalem. No i tak dojedziemy do końca wakacji. Ale wolę jednak myśleć o początku, pewnie wy też. Dobrze, że to dopiero przed nami. Przed nami też Justin Bieber i Nicki Minaj. No oni to razem na wakacje nie pojadą, bo by się Bieberowa wściekła. No ale o ten numer to chyba nie musi. Beauty and the Beat.

0: też szło, trzeba przyznać. I to w samochodzie brzmi bardzo dobrze wieczorem. Win, Gibbs w RMF Max. Gdybyście chcieli cały album, to już jest. Wczoraj była oficjalna premiera. Zatytułowany jest Nurt. Producentem był Jonathan, więc musi brzmieć dobrze. Tym bardziej, że gościnnie pojawiają się tam PZ, Vito Bambino, Kukon i Go. No, gruby skład. W RMF Max po 21 też będzie grubo, bo za chwilę Turbo Petarda, Faithless i Bibi Rexha. Max.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
16: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
17: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
18: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
19: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: I po reklamie.

ale Farben w rytmie weekendu. Ale posłuchajcie, co jeszcze mam dla was, bo tu się wieczór dopiero rozkręca. Znakomity producent z Francji, Jel i Ultranate, Moving to the Sun. Ja normalnie mam gęsią skórkę przy tym. Poczuj dobry beat. Zrobiłbym trochę głośniej.

0: No to jest dziewczyna, która z każdym artystą brzmi dobrze. Ellie Goulding, Marshmello. Gdyby ją Stachurski zaprosił do wspólnego numeru, też by dała radę. A wy jak tam dajecie radę z weekendem? No bo jeśli wieczór spędzacie na scrollowaniu telefonu, to już niech to będzie coś fajnego. Za chwilę wam podpowiem, co można obejrzeć na YouTubie, no bo pojawiło się parę fajnych rzeczy na naszym kanale, ale wcześniej Tame Impala nas trochę rozbuja. Będzie za moment. Max.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert.

Iglesias w RMF Max. Funky to jeszcze żyją jego koncertem, no bo przyjechał przecież do Gdańska niedawno. A co wjechało na naszego maksymalnego YouTube'a? No jest nagranie z Murcix, która opowiada o ekipie, o byłych chłopakach. Dziarma z kolei odkrywa swoje tajemnice, mówi o ciąży, małżeństwie. Same gorące tematy. Wiktor Dyduła też wyznaje różne rzeczy. No, że niektórych koncertów nie pamięta. Polecam YouTube RMF Max. No a na dalszą część wieczoru polecam Taneczne Milki i

0: siadło, no ten to każdy, nawet największy stadion potrafi zapełnić. Ja wiem, że fani już się nie mogą doczekać trasy koncertowej. Spokojnie, to już za chwilę, za tydzień dwa koncerty w Chorzowie, później Poznań, miasto Doznań, Gdańsk, Warszawa. Są podobno tacy szczęśliwcy, chociaż nie znam osobiście, którym udało się kupić bilety. No to dajcie później znać, jak było. Zresztą, co tu dawać znać? Wiadomo, że będzie mega. Ale powiem wam, że muza, którą mam dla was jeszcze dziś, to też same petardy, bo za chwilę nowy Kygo w RMF Max i później jeszcze Katy Perry.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: I po reklamie.

powinien brzmieć sobotni wieczór John Sum i Chainsmokers. I obiecuję, że z takimi klimatami dowiozę was do północy. To jest Max Party, najlepsza muza na domówkę, na grilla, na nocną zmianę też. I będę miał dla was coś mega za chwilę. To będzie Cascade, Meet Again, nowa produkcja. Być może jeszcze nie słyszeliście. Mega dobry numer, sami się przekonacie.

sanach, stawia na szampanach w sobotni wieczór. Ja powiem tak, jak ktoś stawia, to nie ma co wybrzydzać, nawet jeśli to jest woda mineralna w butelce, tym bardziej, że butelki to teraz kosztują. No, tak nas załatwili. No i cały czas wkręcają, że to chodzi o ekologię, czyli w tych żółtych kubłach na plastik to nie chodziło. No po prostu jak gdzieś tam biesiadujecie w plenerze, to posprzątajcie po sobie, a czy to wyląduje w butelkomacie, czy w pojemniku na plastiki, to już nie ma znaczenia dla przyrody. Ma za to znaczenie, co DJ zagra w sobotę. No to teraz Andy Dust, rodzima produkcja, jest duma, no a później jeszcze poprawia ikonę Mika Lidera.

0: dorwali góra w RMF Max, ale się chłopak rozwija. No trzymam za niego kciuki. Cztery pory roku i my czekamy na tą najpiękniejszą. Piękna dlatego też, że będzie męskie granie, na którym Wiktor Waligura też będzie występować. Także jeżeli marzył o sukcesie, no to już wyżej chyba się nie da podskoczyć. Gratulacje. A przy czym będzie można poskakać jeszcze w sobotę, no to już mówię. Justin Bieber i Nicki Minaj za moment i później jeszcze będzie się można pokołysać wspólnie z Ritą Orą.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I po reklamie.
5: Mocne hity bez przerwy.
6: To działa.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

Wielki Hiciorniu Order powraca, Dub Dogs tym razem, no mega to brzmi. Dalej też będzie nieźle, obiecuję. Znacie Matilo? Bo jeśli nie, to warto poznać. Kolejna petarda na późny wieczór. I jeśli już trochę przysypiacie, to obiecuję, że to was

jest fajne towarzystwo, do tego dobra muza, to nagle się okazuje, że nie wiadomo kiedy i gdzie sobota znika, niedziela się zaczyna, ale to jeszcze trochę, no, chociaż już wam mogę powiedzieć, co to u nas się będzie działo w niedzielę wieczorem, no bo przecież kolejna próba mikrofonu jutro w RMF Max i kolejni goście, tym razem Liwka i Fukaj u Karoliny Niciński, także nie przegapcie tego fantastycznego spotkania. A jeśli przegapicie występ Pink Panthers i Zary Larsson, bo na Openera się nie wybieracie, to spokojnie, mam je dla was w RMF Max. Stateside za moment w Max Party.

ale to był hicior. No i może czasy świetności Britney Spears minęły, ale ona tu już jest jak marka. No to zostaje na zawsze. Jak gdzieś w klubach robią czasami imprezy pod hasłem największe przeboje Britney, Backstreet Boys, no to po prostu są tłumy po same drzwi. No ale mam też dla was nową muzę wieczorem w sobotę. Jest taki gość, Machine Gun Kelly. To jest były tej, no wszystkim fanom Transformers się podobała. O, Megan Fox. Nagrał numer z Wiz Khalifą i naprawdę dobrze wyszło. Posłuchamy tego za moment, ale najpierw kultowa Insomnia, do której niedawno dośpiewała się Bibi Rexa.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Let's go.

0: uwielbia tą dziewczynę, przyznaje. Bledka w RMF Max, 2 dni. No właśnie, z tych 2 to zostaje nam 1. Także życzę wszystkim, żeby dobrze niedzielę wykorzystać. A jak nawet się nie uda, no to później długi weekend. W środę po południu się rozpocznie. Robert Majowski, dobrej nocy. Na razie, pa.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
5: Max.
6: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: Max.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
3: 4,7.